0: tutafika huko Yohana 10:27 hadi 29 msomaji.
1: Kondoo wangu waisikia sauti yangu.
0: Kondoo wangu waisikia sauti yangu.
1: Nami nawajua.
0: Nami na osikia Bwana